zvakanemburukiri zvomamuzi hazviperi uwari kamuizabere uu ngokuti kamuwe anondooneka zuva nozuva ari kundotenga nguvo dzitsva ari kundozvitengera zvake zvaanoda kubata basa habati nandika muzabere wozitsazve kudini kuba unoba aubizve vashoma vanakaji vanoba musambo wokuba kazinji ngovanarume wekujipanano magatagata mumphara hino kamuzabere waro zvounondotenga tengare nguvo dzakochi kuchinja chinja zvakadari murume

Takakwata maseseto apa apa dondo. Taraganyo. Kuti lero ndadzana kinyu kinyu papa dondo asafuna kuti akwanise kubva pya muno mbera kinyu tai nakuti chipo nalini adazati dziwa mbera